0: Jeszcze będę pił.
1: Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe nie tłukło.